Zwali ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż.

Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce piechnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak kład. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu.

Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach dziś cicho tam.

musiałem strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń. Tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: Ад поля да стала ў мяне Міхалова, дакладна ў вёсцы Юшка-Груд, прайшло свята бульбы, якое назвалі земнячыстка. Дзякуючы кружкам вясковых гаспадыняў можна было пакаштаваць традыцыйныя і самыя вытанчаныя стравы з бульбы, але, як падкрэслівае Юрка Астапчук з Мігімінага цэнтру культуры ў Міхалове, гэта адзін з элементаў, на які складаецца папулярнасць свята.
1: Так, эта імпрэза стаецца вельмі папулярнай, і людзі штораз больш яе адведжваюць і штораз больш кахаюць гэтую імпрэзу і дамагаюцца, каб яна была цыклічна штогод.
2: А сёлета не толькі таксама, скажам, там стравы з бульбы, але на удзельнікаў чакае, здаецца, таксама канцэрт, так?
1: Так, таксама будзе канцэрт, як штороку будуць зоркі выступаць, якія перад намі яшчэ канцэрт будзе пачынацца ў 17:45, дзесьці так, і будуць спяваць дзеці, і будуць спяваць зрослыя. Ну і, вядома, нашы папулярныя калектывы, якія працуюць на Падляшшы, беларускія калектывы, Рэчанька, Каласкі, новы прадукт, які паўстаў на рынку, гэта хуліганы, які з гміны Міхалова. Так што будзе на што паглядзець, будзе чаго паслухаць і будзе пры чым патанцаваць.
3: Рэйн Хелена.
2: Але штогод кулінарны конкурс суправаджае вось гэтае свята земнячыстка. Ці сёлета з'явілася можа якась іншая страва на стале, можа штосьці нечым гаспадыні цябе таксама задзівілі, не знаю.
3: Знаеце, бульва ёсць крулова сягоння ў нас у Юшкавым Грудзе. І ўсе стравы на конкурс якбы на базі бульвы. Але цяперака ўсе гаспадыні, думаю, маладыя і старшы трошкі на вінок упроваджують, каб гэта наша бульва выйшла, як бы можна сказаць, з пострэхи на салоны. І, наприклад, маем ружы земнячаны надзіваны м'яском якимсь, здаецца, з курчаком. Але є і кнедельки з наших тутака родзімих бульви і з шлівками нашими венгерками, старая одмяна. Але є і там і плацки ружного родзаю, але jest i babka, oczywiście ziemniaczana, ale każda z tych potraw ma dodatkowy jakiś akcent, jakiś sosy nowy. Jest knedli w sosie cebulowym na przykład podany. Także думаю, że komisja będzie miała nie lada wyzwanie, żeby to się ocenić. No bo tak jak сказала, zdaje bulwa prosta, zwykła, ale jest dopasażona nowoczesności i się potrawy z sercem zrobione. Ja baczę, że gospodyni, osoby, które przynosili jety, to po prostu i zaczęli rozkazywać, jak one ich przygotowywali, no po prostu samo smak i cudo. Pięknie przystrojone, oczywiście pięknie przystrojone. Bardzo mnie cieszy, że dekoracja jest z tego, co jest, jakby te owoce, które teraz osienił, czy kwiaty jesienne. I one znaleźli się właśnie na tym do dekoracji.
2: A wy to podrychtowali coś z tą sioleta?
4: Ja robiłam akurat placek ziemniaczany z gularzem.
2: Tak samo próbowałam. Z tym chlebnym
4: gularzem, tak?
2: To ten grzybowy? Nie, czy pod tym takim...
4: Który to? Pod srebrną pokrywką.
2: Nie było pokrywki już.
4: A, no to taki z warzywami zrobiony, z marchewką, z papryką, z pieczarkami, gulasz taki. I z mięsem, tak. Mm-hmm.
2: Często robicie coś takiego doma?
4: Znaczy zazwyczaj bardziej mi chodziło zachować strukturę, żeby był placek ziemniaczany, a gulasz to też, no bywa się, że robimy takie rzeczy w domu.
2: Ale gdyby tam tak samo byli, tak?
4: Co takiego?
2: Gdyby tam tak samo byli, grzyby też tam były, tak?
4: Pieczarki.
2: A, znaczy co, to nie z sioletnich waszych tam zbiorał z lasu?
4: Jeszcze nie tyle. Nie.
2: A chodzicie na ules?
4: Tak, na kurki.
2: Tak blisko żywiecie tu.
4: Na kurki.
2: No i dobra. Już to smacznego skórek można zrobić.
4: Też sos kurkowy.
2: I dobry, nie? Wychodzi.
4: Albo dodać do jajecznicy kurki, to też tak często robimy na śniadanie, że kurki podsmażone są na maśle i dodaje się do tego jajko, wychodzi pyszna jajecznica.
2: A skażecie, u minął wychodzi brali tak samo udział, czy nie?
4: Gdzie?
2: Udział u konkursie brali?
4: Tak.
2: I Z jaką strawą? No z jakim jedzonkiem pani przyszło tutaj na...
4: No to już mówiłam.
2: Że ale tym... rok temu.
4: A, rok temu nie, byłam 2 lata temu i 2 lata temu robiłam krokiety w środku z farszem pieczarkowym. Mhm. Wygrały wtedy.
2: Naprawdę? Pierwsze miejsce?
4: Tak.
2: A z ciole te spodziewajcie się na piramogu?
4: Nie wiem, nie myślę.
2: A chciała się by?
4: Chciałoby się, no. Zobaczymy.
2: Dziękuję. Mogę panią chociaż imię powiedzieć?
4: Marlena.
5: No i słuchajcie, pierwsze miejsce, czyli ten złoty medal. Taka najwspanialsza potrawa, którą oznaczono numerem 8, dostała 89 punktów. Placki ziemniaczane, nadziewane leśnymi grzybami z sosem. Koło gospodyń wiejskich sołectwa Bondary. Wielkie brawa, gratulujemy oczywiście i otrzymujecie bon w wysokości 1500 zł. Wielkie gratulacje, zapraszamy tutaj wszystkich zwycięzców do wspólnego zdjęcia.
6: Kolega tutaj jeden stoi.
2: Nie ma jednego.
6: Znaczy on jeden, przyjechał jeszcze jakby jego brat, taki cioteczny czy to. No i on jakby przyjechał jeszcze czwarty.
2: To mówicie, że te władze nie jest 95,
6: no, tak? 95 rok, tak, dokładnie.
2: To już nie takie stare faktycznie.
6: No nie. No tam 31 lat akurat.
2: Ale to ojciec kupił, dziadek kupił?
6: To po dziadku stało się, tak.
2: Aha, ale dosyć, z tego co wiedziałam, w dobrym stanie, prawda?
6: No zadbany. Jego prawie, że na co dzień użytkujemy tak, o, do każdej przeważnie pracy.
2: Aha, czyli można wykorzystywać, tak. Jeśli wszystko robi, tak? A jaka jest przewaga na przykład takiego starego traktora nad tymi, które teraz są nowymi?
6: No nie wiem, starszy traktor ma taki sentyment bardziej.
2: Aha, ale, tylko, no. Ale tak technicznie jest jakaś taka zaleta?
6: Znaczy mniejszy traktor to i no, w tych czasach mniej ropy spali. No a tak to w większym to po prostu szybciej praca idzie, tak o. No. Jakub
0: Florczyk. Na świecie bulby w wiosce Juszkowo-Ruth w gminie Michalowa pobywała Ula Szubzda.

Ocieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisze.

przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno

aus Inquisitia, Gott mit uns, Gott mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem. Na

których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać